zapalić meszu. Z odrapem bajacie teraz. Będziemy mówić. Uwielbiam.